0: Жительною силою носяйся чистая, в немощную плоть из себе одевся, дева пренепорочная, на благодеяние человеков, человеколюбие.
1: Слова Иисусу Христу. Minęła godzina 16. Mamy przyjemność powitać Państwa na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Przed mikrofonem wita się z Państwem wyjątkowo Agata Pietruszkiewicz. Pozdrawiamy Państwa w trwającym okresie postu piotrowego, czasie szczególnej modlitwy, refleksji i duchowego przygotowania do święta świętych apostołów Piotra i Pawła, które obchodzimy 12 lipca. Jest nam niezmiernie miło gościć Państwa w to popołudnie na naszej antenie. Zachęcamy do pozostania z Radiem Ortodoksja. Przed nami ciekawe materiały.

Jesteśmy na antenie pierwszej prawosławnej rozgłośni radiowej w Polsce, Radia Ortodoksja. Plan naszego dzisiejszego spotkania prezentuje się następująco. Już za chwilę usłyszymy kalendarium, następnie wysłuchamy czytań Pisma Świętego, a potem pouczenia ojca Mirosława Filimoniuka. Około godziny 16:40 zapraszamy na relację z uroczystości zakończenia roku szkolnego z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy. Punktualnie o godzinie 17:00 usłyszymy dzisiejszy serwis informacyjny. Dalej wysłuchamy żywotów świętych oraz fragmentu książki Starzec Józef Watopecki autorstwa archimandryty Efrema Watopeckiego. Następnie usłyszymy powtórkę programu Ciekawe Podlasie, a o godzinie 18:00 pomodlimy się wspólnie podczas akafistu do świętych Cyryla i Metodego. Potem na naszej antenie audycja przygotowana przez dzieci z niepublicznej szkoły świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. A ostatnią godzinę rozpoczniemy tradycyjnie serwisem informacyjnym, a następnie na naszej antenie czerwcowy numer przeglądu prawosławnego przygotowany przez panią Annę Radziukiewicz. Na zakończenie naszego spotkania wysłuchamy tradycyjnie modlitw wieczornych. Serdecznie zachęcamy do pozostania z nami na antenie Radia Ortodoksja do godziny 21:00.

0: Kalendarium.
1: Mamy dziś piątek, 26 czerwca. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dziś męczennicę Akilinę, męczennicę Antoninę, świętego Tryfila z Nikozji Cypryjskiej, świętą Annę i jej syna Jana, świętych Andronika i Sawy Moskiewskich.

Dziś mamy zakończenie roku szkolnego dla dzieci i młodzieży. Z tej okazji w ostatnich dniach odbyły się modlitewne uroczystości w Soborze Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku, z których później wysłuchamy relacje na naszej antenie. Natomiast wszystkim dzieciom i młodzieży życzymy miłych, spokojnych i bezpiecznych wakacji. Udanego wypoczynku.

Tradycyjnie następnym punktem naszego spotkania są czytania Pisma Świętego. Cerkiew naszej uwadze zaleca dziś fragmenty Listu do Rzymian, rozdział 11, wersety od 25 do 36 oraz Ewangelię według Świętego Mateusza, rozdział 12, wersety od 1 do 8. Już teraz na antenie

0: Słuchajmy dzisiejszych fragmentów czytań z Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, nie chcę, abyście nie znali tej tajemnicy, będąc mądrymi we własnym mniemaniu, że oślepienie dotknęło częściowo Izraela, aż wejdzie pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak napisano: przyjdzie z Syjonu ten, który wybawia, odwróci bezbożność od Jakuba, i to jest moje z nimi przymierze, gdy usunę grzechy ich. Według dobrej nowiny są wrogami ze względu na was, a według wybrania umiłowanymi ze względu na ojców. Bo nieodwołalne są dary łaski i powołanie Boże. Tak bowiem, jak wy kiedyś sprzeciwialiście się Bogu, a teraz doznaliście zmiłowania z powodu ich sprzeciwu, tak i ci teraz sprzeciwili się zmiłowaniu nad wami, aby i oni teraz doznali zmiłowania. Albowiem Bóg uwięził wszystkich razem w sprzeciwie, aby wszystkim okazać zmiłowanie. O głębio bogactwa i mądrości i poznania Boga! Jak niepojęte są wyroki Jego i niezbadane drogi Jego! Któż bowiem poznał myśl Pana lub stał się Jego doradcą? Albo kto pierwej Mu dał i byłoby Mu oddane? Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.

owym czasie przechodził Jezus w szabat przez zboże. A uczniowie Jego zgłodnieli i zaczęli zrywać kłosy i jeść. Faryzeusze zaś widząc to, rzekli Mu: oto uczniowie Twoi czynią, czego nie godzi się czynić w szabat. A On rzekł im: czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy zgłodniał, i ci, którzy z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego i zjadł chleby pokładne, których nie godziło się jeść ani jemu, ani tym, którzy z nim byli, a jedynie kapłanom? Albo czy nie czytaliście w prawie, że w dni szabatowe kapłani szabat naruszają i są niewinni? Mówię zaś wam, że tu jest więcej niż świątynia. Gdybyście zaś pojęli, co to jest, miłosierdzia chce, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Panem szabatu jest bowiem Syn Człowieczy.

0: Za nami dzisiejsze fragmenty czytań z Pisma Świętego, a już teraz na antenie słowo pouczenia do Ewangelii, które wygłosi ojciec Mirosław Filimoniuk, wikariusz parafii Świętego Ducha w Białymstoku. Zapraszamy do słuchania.
1: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Miłości pragnę, nie ofiary, mówi Chrystus. W kontekście, te słowa padają w kontekście wydarzenia, które ma miejsce w szabas. Apostołowie zrywają kłosy zboża, aby się trochę posilić. Przeto osądzają ich faryzeusze, że nie należy tego czynić. Ale trud drogi, w której znajdują się, i potrzeba ciała są ważniejsze w tym momencie. Wobec tego osąd staje się niesłuszny. Staje się osądem niewinnych. To wykazuje Chrystus. Miłości pragnę, nie ofiary. W sprawach naszej wiary jest podobnie. Wymaga się od nas wiele, ale te wymagania mają nas doprowadzić do tego, aby zrozumieć i pojąć miłość. Aby zrozumieć i pojąć źródło miłości, Boga. I wszystkie wymagania są właśnie prawem prowadzącym nas do poznania Boga. Jednakże, jeśli nałoży się zbyt wielki ciężar, to ten, który go ma unieść, może się pod nim załamać. I osądzenie go z tego powodu, że jest słabszy i nie unosi tego, co unoszą inni, bywa dla niego krzywdzące. Osądza się niewinnego. Dlatego w sprawach wiary bierzmy tyle, ile możemy, aby z radością nieść miłość, aby nieść lekko wszystkie ciężary, które są na naszej drodze. A wtedy spełnimy słowa Chrystusa. Spełnimy Jego myśl o miłości. To będzie nasz wkład do budowania miłości. Miłości pragnę, nie ofiary, nie wysiłku, ponad ludzkie siły i możliwości, a radosnego i pełnego trudu życia. Trudu, który będziemy znosić z radością, który będziemy odbierać jako to, co jest dla nas pożyteczne. Trud może okazać się przyjemny. Dobre, sowierszywszy podwiek, wozradujem się, przypominają się nam słowa z Wielkiego Postu. A więc dobrze spełniwszy nasze powołanie, nasze posłuszanie, będziemy się cieszyć. I to przesłanie miłości jest przesłaniem radosnym. I w takim przesłaniu radości pozostańmy. Ile znieśliśmy trudu, na tyle przeżyjemy radość święta, aby przeżywać życie duchowe w pełni. Musimy tym życiem żyć. Musimy to życie pielęgnować. Jeśli coś, co założyliśmy sobie w tym poście piotrowym, w którym jeszcze dzisiaj się znajdujemy, nie udało nam się, nie załamujmy się. Bóg nie będzie nas sądził za to, jak, ale czy mieliśmy dobrą wolę, czy pragnęliśmy. Być może słabość naszej duszy przygniata nas, ale pamiętajmy, że nie to, czy spełniliśmy jota w jotę powołania i zadania, które stanęły przed nami, które zostały nam sformułowane, będzie przedmiotem nie z uczynków, lecz z wiary naszej. Za naszą wiarę będziemy sądzeni przez Boga. Jeśli mamy więc wiarę, wtedy za tą wiarą będą szły dobre uczynki. Będziemy wydawać owoc dobry, owoc miły Bogu. Nie miłości, nie ofiary, lecz miłości pragnę. Pamiętajmy o tych słowach i bądźmy dla świata, dla siebie i dla innych pełni miłości, wyrozumiałości i współczucia. A Bóg da nam wszystko, co będzie nam niezbędne. Amen.

Dziękujemy ojcu Mirosławowi Filimoniukowi za odniesienie się do dzisiejszych czytań ewangelicznych. Już niedługo na antenie zaproszę Państwa do wysłuchania relacji z uroczystości zakończenia roku szkolnego z Białostockiej Katedry Świętego Mikołaja Cudotwórcy. A już teraz na antenie usłyszymy piękne wykonanie Świętej Boży w wersji grecko-słowiańskiej.

0: W ostatnich dniach w soborze świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku odbyły się modlitewne uroczystości zakończenia roku szkolnego. W poniedziałek 22 czerwca odbył się molebień w intencji przedszkolaków, nauczycieli i pracowników przedszkoli. Natomiast we wtorek 23 czerwca o godzinie 18 odbył się akafist ku czci świętego męczennika Gabriela i modlitwa w intencji nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Już teraz zapraszamy do wysłuchania relacji z tego wydarzenia.
1: Radio Ortodoksja.

0: Z Ewangelii według świętego Łukasza czytanie.
1: Chwała Tobie, Gospodzie, chwała Tobie, bądź uważny.
0: W owym czasie, gdy Jezus wchodził do pewnej wsi, wyszło mu naprzeciw 10 trędowatych, którzy stanęli z dala i podnieśli głos, wołając: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. I ujrzawszy ich, powiedział: idźcie, pokażcie się kapłanom. I stało się, że idąc, zostali oczyszczeni. A jeden z nich, zobaczywszy, że został uleczony, wrócił, głośno wychwalając Boga, i padł na twarz do nóg Jego, dziękując Mu. A był on Samarytaninem. Odpowiadając, rzekł Jezus: czyż nie 10 zostało oczyszczonych, a gdzież 9? Nie znalazł się nikt, kto by wrócił oddać Bogu chwałę, tylko ten cudzoziemiec. A do niego rzekł: powstań i idź, wiara twoja.

Dziękuję.

Usłysz nas, Boże, Zbawicielu nasz, nadzieję wszystkich krańców ziemi i pozostających daleko na morzu i miłosierny, miłosierny bądź władco dla naszych grzechów i zmiłuj się nad nami, albowiem jesteś Bogiem miłosiernym, przyjacielem człowieka i Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze.

Panie Jezu Chryste, Boże nasz, Boże wszelkiego miłosierdzia i łask, którego miłosierdzie jest bezmierne i miłość do człowieka niezbadaną głębią, do Twego majestatu przypadamy z bojaźnią i drżeniem jako słudzy niegodni. Dziękczynienie Twojej łaskawości za Twoje łaski dla sług Twoich, dyrekcji i pracowników Departamentu Edukacji, dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, młodzież i dzieci uczące się, teraz pokornie składając jako Boga, Władcę i Łaskawcę, sławimy, chwalimy, śpiewamy i wywyższamy. Dziękując za wszystko, modlimy się do i przypadamy do Twego bezmiernego i niewypowiedzianego miłosierdzia, abyś teraz prośby sług Twoich przyjął i miłosiernie spełnić raczył zechcieć. I w przyszłości w Twojej i bliźniego miłości we wszystkich cnotach rozkwitając Twoje łaski wszyscy wierni Twoje otrzymali. Kościół Twój święty i to miasto od wszelkiego złego wybawiając pokojem i spokojem ich obdarzając. Tobie z Twoim Ojcem niepającym początku i z najświętszym i dobrym i życiodajnym Twoim duchem w jednej istocie sławionemu Bogu zawsze dziękczynienie składać i przebłaganie mówić i śpiewać uczyń nas godnymi. Chwała Tobie, Bogu łaskawcy naszemu,

0: Zacznę może od takiej dygresji. Mam wrażenie, że z roku na rok ten rok szkolny jest coraz krótszy. Może to tylko znak, że ja się starzeję, ale wiele osób mówi tak, że wydaje się, że tylko zaczynaliśmy, było rozpoczęcie roku szkolnego, a już kończymy. Rzeczywiście wydaje się, że tu staliśmy wszyscy prosząc o łaski Boga, kiedy się rok szkolny rozpoczynał, żeby Bóg pomagał nam w przyswajaniu potrzebnej nam i ważnej wiedzy, informacji, które przydadzą się nam w życiu. A już dzisiaj kończymy rok szkolny i z niecierpliwością czekamy wakacji. Tak, do szkół nie będziecie chodzić i do przedszkoli na wakacjach, ale pamiętajcie o tym, że tak jak nie kończy się wasz kontakt z waszymi bliskimi, z braćmi, rodzicami, tak też się nie kończy z momentem rozpoczęcia wakacji wasz kontakt z Bogiem. Bo Bóg jest niebiańskim naszym Ojcem i z Nim powinniśmy rozpoczynać nasz dzień i kończyć. Z Nim mamy rozmawiać każdego ranka, z Nim mamy też rozmawiać i w ciągu dnia i kończyć dzień, dziękując Mu za to, że mogliśmy przeżyć kolejny dzień. Tak jak dzisiaj dziękujemy za rok szkolny, to tak każdy dzień mamy dziękować Bogu za każdy przeżyty nasz dzień. Bóg daje nam wszystko. Bóg dał nam dar życia i dzięki Niemu każdy dzień mija w naszym życiu i każdy dzień przybliża nas do spotkania z Nim w wieczności. Właśnie ci starsi bardzo to odczuwają. Młodzież może i dzieci tego nie odczuwa. Ale kiedy doroślejemy, to coraz bardziej odczuwamy, że zbliża się ten dzień innego kontaktu z Bogiem. I z perspektywy tego wydarzenia, że tak użyję tego słowa, tego spotkania z Bogiem, powinniśmy wszystko robić każdego dnia, właśnie z perspektywy tego życia przyszłego. Drogie dzieci, także na wakacjach nie zapominajcie o Bogu i o rozmowie z Nim. A ta rozmowa z Nim to wasza modlitwa. Kończymy dzisiaj rok szkolny i chcę podziękować, poczynając od tej właśnie, od tego dyrektora wszystkich dyrektorów, od pani dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego, ale dziękuję też wszystkim dyrektorom szkół i przedszkoli. Dziękuję nauczycielom, dziękuję w szczególny sposób katechetom. Dziś też jeszcze się spotkamy po tej naszej wspólnej modlitwie z katechetami. To nie był łatwy rok. Wchodziliśmy, no bo zmniejszyła się liczba godzin religii, z pewną trwogą wchodziliśmy w ten rok, z pewną niepewnością taką, jak to będzie wszystko wyglądało. Rok minął, myślę, że dziękowaliśmy za to Bogu. Rok minął. Ja chcę podziękować właśnie pani dyrektor departamentu i wszystkim dyrektorom składam na podziękowania na pani ręce za bardzo życzliwe podejście do naszych katechetów i do sprawy nauczania religii. Dyrektorzy podeszli ze zrozumieniem, w większości przypadków ze zrozumieniem. Próbowali też pomóc naszym katechetom, co może nie zawsze wyszło dla nas dobrze, bo myśleliśmy, że katecheci przyjdą z tym, że nie mają, a tu się okazało, mówią, nie, my już mamy i już tak trochę poczuli to, że religia jest niepewnym przedmiotem, że mogą, że ktoś może przyjść i zabrać, więc jakieś plany robią z innymi przedmiotami, co dla nas też nie jest miłe i tak powiem, nie jest łatwe, o tak, nie jest łatwe. Ale bardzo serdecznie dziękuję za tą życzliwość. Życzę też wszystkim dyrektorom, nauczycielom dobrego odpoczynku podczas wakacji, po to, żeby z nową energią, z nowymi siłami rozpocząć kolejny rok szkolny. A przecież edukacja jest niezwykle ważnym elementem funkcjonowania naszego państwa, naszej ojczyzny. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i proszę panią dyrektor o kilka słów.
1: Ekscelencjo, księże arcybiskupie, bardzo gorąco i serdecznie dziękuję za modlitwę. To jest ten element, który buduje wspólnotę i który stawia przed nami pewne oczekiwania współpracy, porozumienia i wzajemnego szacunku. Bardzo serdecznie i gorąco dziękuję za cały rok dobrej współpracy, bo ta współpraca też jest potrzebna, żeby realizować cele wychowawcze, które są i w założeniach szkoły, rodziny i kościoła. Więc ta współpraca musi być owocna, jest bardzo potrzebna i za to składam wyrazy uznania i szacunku. Przy okazji dziękuję wszystkim katechetom. To oni wykonują tę pracę na poziomie współpracy z dziećmi i rodzicami. To oni też budują wartości, które są niezbędne w naszym funkcjonowaniu. Za to składam też wyrazy uznania i podziękowania. Bardzo gorąco i serdecznie dziękuję rodzicom, no i naszym wychowankom, uczniom, wychowankom przedszkoli, bo to, że uczęszczacie na lekcje religii, to, że poszukujecie dobrych wzorców, że chcecie żyć we współpracy z całym środowiskiem, jest bardzo ważne, potrzebne i buduje, myślę, że lepszą naszą przyszłość. Dobrego wypoczynku życzę wszyscy, a ekscelencji dużo zdrowia, radości i dobrej współpracy na kolejny rok szkolny. Bardzo serdecznie dziękuję.

Za nami relacja z modlitewnych uroczystości zakończenia roku szkolnego w Soborze Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Miały one miejsce w dniach 22-23 czerwca. Dziękujemy za obecność i wspólne słuchanie. Przypominamy, że punktualnie o godzinie 17 usłyszymy na naszej antenie dzisiejszy serwis informacyjny.

Na naszych zegarach zbliża się godzina 17, o której tradycyjnie usłyszymy dzisiejszy serwis informacyjny Radia Ortodoksja, w którym powiemy m.in. o wyjeździe młodzieżowym do Grecji organizowanym przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś piątek, 26 czerwca. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dziś męczennicę Akilinę, męczennicę Antoninę, świętego Tryfila z Nikozji Cypryjskiej, świętą Annę i jej syna Jana, świętych Andronika i Sawy Moskiewskich. Przy mikrofonie Agata Pietruszkiewicz. Zapraszam do wysłuchania wiadomości Radia Ortodoksja. W dzisiejszym serwisie informacyjnym powiemy o wyjeździe młodzieżowym do Grecji organizowanym przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, promocji książki Ludobójstwo kulturowe na Bałkanach Zachodnich z perspektywy kryminologicznej oraz o pielgrzymce autokarowej z Białegostoku do Wrestoku. Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce serdecznie zaprasza pełnoletnią młodzież do udziału w wyjątkowym wyjeździe do Grecji w ramach tegorocznej akcji Lato. Obóz odbędzie się na przełomie sierpnia i września w dniach od 31 sierpnia do 7 września, a bazą wypadową będzie urokliwa nadmorska miejscowość Tolo. W programie m.in. rejs na Wyspy Sarońskie, wyjazd do Myken, Loutraki, Koryntu, zwiedzanie Epidaurus, zwiedzanie Aten. Warunkiem uczestnictwa jest podejście do matury i ukończone 18 lat. Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 794 756 424 794 756 424. Osoba kontaktowa to ojciec Piotr Makal. Liczba miejsc ograniczona. Serdecznie zachęcamy do udziału. W Białymstoku odbędzie się spotkanie promocyjne książki Ludobójstwo kulturowe na Bałkanach Zachodnich z perspektywy kryminologicznej autorstwa dr Magdaleny Ickiewicz-Sawickiej. Wydarzenie będzie okazją do rozmowy o mechanizmach i skutkach konfliktów na Bałkanach Zachodnich, a także o tym, jak przemoc, czystki etniczne i konflikty zbrojne wpływają na dziedzictwo kulturowe oraz społeczeństwa regionu. Spotkanie z autorką odbędzie się już w tą niedzielę, 28 czerwca o godzinie 15 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku przy ulicy Świętego Mikołaja 5. Doktor Magdalena Ickiewicz-Sawicka jest kryminologiem, bałkanistką i doktorem nauk prawnych. Pracuje jako wykładowczyni na Politechnice Białostockiej. W swoich badaniach zajmuje się m.in. kryminologią, prawem międzynarodowym, bezpieczeństwem oraz społecznymi i prawnymi skutkami konfliktów. Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego serdecznie zaprasza 9 lipca w czwartek na pielgrzymkę do parafii w Wyrstoku w Dniu Pamięci Świętego Kapłana Męczennika Jerzego Stepaniuka z Policznej. Program prezentuje się następująco. O godzinie 9 rano akatyst i poświęcenie wody. O godzinie 10 święta liturgia, procesja kresny i chod, a po nim posiłek. Informacje i zapisy trwają do 7 lipca pod numerem telefonu 516 192 788 516 192 788. Wyjazd o godzinie 7.15, powrót około 15. Serdecznie zachęcamy do udziału.

Wysłuchaliśmy serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja, a teraz przypomnijmy sobie, co mamy jeszcze w planie dzisiejszego spotkania. Za chwilę usłyszymy żywoty świętych oraz kolejny fragment książki Starzec Józef Watopecki autorstwa archimandryty Efrema Watopeckiego. Następnie pomodlimy się wspólnie podczas akafistu do świętych Cyryla i Metodego, a potem na naszej antenie audycja przygotowana przez dzieci z niepublicznej szkoły świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. Ostatnią godzinę rozpoczniemy tradycyjnie wiadomościami Radia Ortodoksja, a potem na naszej antenie czerwcowy numer przeglądu prawosławnego przygotowany przez panią Annę Radziukiewicz. Na koniec wysłuchamy modlitw wieczornych i w ten sposób zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Serdecznie zachęcamy do pozostania z nami na antenie Radia Ortodoksja.

0: Mamy dziś piątek, 26 czerwca. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dziś męczennicę Akilinę, męczennicę Antoninę, świętego Tryfila z Nikozji Cypryjskiej, świętą Annę i jej syna Jana, świętych Andronika i Sawę Moskiewskich. I już teraz na antenie usłyszymy żywot świętej Anny i jej syna Jana.
1: Dzisiaj cerkiew wspomina świętą Annę i jej syna Jana. Święta Anna urodziła się w biednej rodzinie w Larysie w Tesalii. Po osieroceniu została przyjęta przez dostojników miasta, którzy wychowali ją jak własną córkę w wierze i cnocie i wydali za mąż za własnego syna. Krewni młodego człowieka nie przestawali czynić jej wymówek z powodu jej niższego pochodzenia. Dlatego Anna poprosiła męża, żeby pozwolił jej wstąpić do monasteru, a samemu znaleźć sobie lepszą żonę. Mąż nie wyraził na to zgody, więc w nocy uciekła z domu, nie wiedząc, że jest w ciąży. Doszła do brzegu morza i wsiadła na statek płynący na Sycylię. Statek zatrzymał się przy jednej z niezamieszkałych wysp, na której Anna się zatrzymała, żeby prowadzić pustelnicze życie, żywiąc się dzikimi roślinami. Po 9 miesiącach urodziła syna, którego wychowała w samotności. Gdy jej syn osiągnął 30 lat, święta Anna poprosiła Boga, żeby posłał im kapłana, aby ochrzcił syna. Po pewnym czasie pojawił się rzymski statek, który płynął do Konstantynopola. Na brzegu wysiadł mnich, który chciał obejrzeć tę wyspę. Znalazł świętą, przykrył ją swoim płaszczem, gdyż nie miała szat, i poprosił, żeby opowiedziała o swoim minionym i obecnym życiu. Na prośbę świętej Anny ochrzcił jej syna, nadając mu imię Jan, i odprawił dla nich boską liturgię. Po spożyciu małej ilości pokarmu pustelnicy, matka i syn odeszli do Pana.

pamięć świętej męczennicy Akiliny. Święta Akilina żyła w epoce wielkich prześladowań chrześcijan. Była córką Eutolmiusza, arystokraty z Byblos w Fenicji. Gdy skończyła 5 lat, została ochrzczona przez biskupa Eutaliosa. Od dzieciństwa z taką gorliwością nauczała swoich rówieśników, jak odrzucić kult bożków i nawrócić się, że została wydana przez pewnego Nikodema prokonsulowi Wolusjanowi. To właśnie jemu cesarz Dioklecjan powierzył wykonanie w tym rejonie pierwszych edyktów o prześladowaniu chrześcijan. Święta bez lęku wyznała imię Zbawiciela przed rządcą, który bez współczucia dla jej młodego wieku nakazał ją biczować i przebić jej uszy rozpalonymi szydłami. Anioł przyszedł dziewczynce z pomocą, gdy uznawszy ją za zmarłą, porzucono poza miastem. Niezauważona przez strażę, Akilina doszła do sypialni Wolusjana. Rządca, rozbudzony przez nagłe pojawienie się chrześcijanki, w strachu wezwał na pomoc straż. Oskarżywszy świętą o czary, kazał ściąć ją następnego dnia. Święte relikwie Akiliny zostały później przeniesione do Konstantynopola i złożone obok forum w świątyni zbudowanej ku jej czci, w której była bardzo czczona.

0: Już za chwilę na antenie Radia Ortodoksja usłyszymy fragment książki Starzec Józef Watopecki autorstwa archimandryty Efrema Watopeckiego. Publikacja przedstawia życie jednego z najważniejszych współczesnych starców prawosławia, duchowego ojca monasteru Watopedii na Świętej Górze Athos oraz ucznia starca Józefa Hezychasty. Starzec Józef Watopecki odegrał ważną rolę w odrodzeniu życia monastycznego na Athosie pod koniec XX wieku. Zapraszamy do wspólnego wysłuchania fragmentu tej duchowej lektury.
1: Archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Zaśnięcie w Panu świętego Józefa Hezychasty. Święty Józef był człowiekiem o silnej woli i wielkim samozaparciu. Pragnąc podobać się Bogu i zdobyć łaskę świętego Ducha, ćwiczył się w cnotach poprzez nadmierną ascezę i trud. Nadmierną do tego stopnia, iż jego ciało nie mogło wytrzymać pod naporem zapału jego ducha. Od wczesnych lat wyglądał na o wiele starszego, a choroby, na które nigdy nie zwracał uwagi, zaczęły go fizycznie wyniszczać. Jednak pomimo całej surowości, jaką okazywał w stosunku do samego siebie, był zawsze łagodny i pełen współczucia oraz słodyczy w stosunku do swych bliźnich. Stanowi to wyraz autentycznego doświadczenia życia w Chrystusie. Z uwagą naśladując przykład swego starca, chciał bowiem odnieść z życia u jego boku jak największą korzyść, Józef Watopecki opisał, jak sam święty Józef Hezychasta wyjaśniał swoją postawę. Walka z samolubstwem jest ciężka, ale łaska Boża dopełnia wszystko. Jeśli człowiek, zwłaszcza na początku swej drogi, nie czyni użytku z surowości, tchórzliwości i samolubstwo, to jest miłość własna, zaczynają go dusić. I jeśli nie wejdzie on w morze pokus z samą wiarą, bez dodatkowych środków ostrożności, nie odnajdzie namacalnego poznania Boga. Bez tego zaś nie posunie się ani o krok do przodu. Jak piszą święci ojcowie, miał tu na myśli Abbe Izaaka, będącego jego nieodłącznym towarzyszem. Jeśli umysł nie dostrzega namacalnie Bożej pomocy, którą nazywa się doświadczeniem boskiego poznania, nie jest w stanie wdrożyć samozaparcia i uwodzą go podszepty samolubstwa. Tak też zaczyna się chwiać i w końcu idzie na kompromis. Dlatego nie bądźcie tchórzami, zwłaszcza teraz, na początku. W ten sposób przyciągniecie ku sobie Bożą łaskę. Ma ona w zwyczaju pocieszać ludzi niezłomnej wiary oraz tych, którzy ze względu na boskie przykazanie i miłość przybywają w otchłani samozaparcia. Kiedy umysł otrzyma w końcu poznanie, iż w tych, którzy wierzą, uobecnia się Boża pomoc, wtedy wstępuje on w inny rodzaj wiary. Nie jest to już wiara wstępna, jak u każdego wierzącego, ale zgodnie z nauką ojców jest to wiara duchowego wglądu. Jest to pierwszy etap, w którym człowiek zaczyna wyróżniać się na tle innych. Wtedy to, jeśli nie pójdzie na kompromis i nie ugnie się przed szyderstwami ignorantów i bumelantów, wstąpi on na ciasną i wąską drogę ukrytych i nieznanych wyznawców. I będzie szczęśliwy, jeśli znajdzie kogoś, kto go poprowadzi, wesprze i potwierdzi, że dzięki łasce Bożej idzie naprzód. Ja, powiedział nam, nie miałem nikogo, kto mógłby mnie zrozumieć i bardzo cierpiałem z powodu małej wiary, która bierze się z niewiedzy. Ponadto doświadczałem upokorzeń i szyderstw ze strony ludzi, którzy zawsze w takich momentach znajdują się u Twego boku. W przeddzień nowego roku 1958 roku na ciele świętego Józefa pojawił się groźny dla zdrowia czyrak. Święty nie był wtedy jeszcze przekonany do podjęcia leczenia, przez co zbliżył się do bram śmierci. Został uratowany, nie bez wielkich trudności, dzięki zaszczytnym staraniom jego duchowych dzieci. Kiedy z powodu choroby zaczął odchodzić od zmysłów, zaopiekował się nim doświadczony lekarz ze Skitu, ojciec Artemiusz. Choroba nękała go przez ponad 5 miesięcy, zaś powrót do zdrowia zajął mu rok. Jeszcze przed całkowitym wyleczeniem czyraka, w pierwszy dzień nowego roku 1959, pojawiła się u niego niewydolność serca wraz z towarzyszącymi jej objawami. Nie wiedział, co mu dolega. Pragnął jednak bardzo opuścić to życie, aby spotkać tego, którego kochał i którym się radował. Miał duszności, czuł mocny ucisk w sercu, czym zaś gorzej się czuł, tym bardziej napawał się radością, nie tracąc przy tym spokoju sumienia. Łzy stały się dla niego chlebem we dnie i w nocy. Niezmiennie odmawiał pomocy lekarza, dzielnie i z wielką wiarą oddając wszystko w ręce Boga. Nasz starzec pisze: przez cały okres swojej choroby odczuwał głęboki duchowy żal. Wylewał wtedy tak obfite łzy, iż jego oczy nigdy nie schły. Wszelkiego rodzaju okoliczności czy rozmowy były dla niego okazją do żalu i płaczu. Co do samej śmierci, przyjmował ją z największą radością. Jego jedynym szczęściem i pragnieniem było owo często przezeń powtarzane: kiedy stąd odejdę? Duszności na skutek choroby serca doskwierały mu tak bardzo, że nie mógł w ogóle leżeć, dlatego też ciągle stał lub siedział. Uwaga wszystkich jego duchowych dzieci była zwrócona na ich cierpiącego starca. Ze względu na miłość, choć nie bez duchowej rozwagi, przekroczone zostało nawet prawo posłuszeństwa. Nasz starzec pisał o tym w liście. Nie pytając go o to, gdyż mi nie pozwolił, zatroszczyłem się wraz z ojcem Efremem o sprowadzenie lekarza bezpośrednio spoza Świętej Góry. Wygląda na to, iż z Bożą pomocą wygraliśmy tę bitwę. Lekarz był dobrym specjalistą i diagnoza się sprawdziła. Teraz stosujemy przepisane leczenie i wyniki są dobre. Choroba dotyczy serca i jest w zaawansowanym stadium. Mamy niemniej nadzieję na dobre rezultaty tam, gdzie wszystko było już stracone. List do mnicha Pantelejmona, Nowy Skit, 10 czerwca 1959 roku. W kolejnych listach do ojca Pantelejmona z Ameryki Józef Watopecki szczegółowo opisuje wydarzenia. Pisząc teraz do ciebie, przedstawię ci, tak jak chciałeś, szczegółowy przebieg choroby starca. Minął już miesiąc, od kiedy jego stan jest beznadziejny. Zaczęło się to nagle, 2 lutego, i od tej pory choroba bez przerwy go dręczy. Dopiero teraz, 2 dni temu, udało się nam z pomocą nowych legów, przysłanych spoza Świętej Góry, nieco polepszyć jego stan. Sądzimy, że w ten sposób uniknął pewnej śmierci. Zgodnie z diagnozą, jego choroba była spowodowana silnym przeziębieniem oraz nadmiernym postem, którego przestrzegał w okresie przed Bożym Narodzeniem. Post wywołał szok w całym organizmie, zwłaszcza w sercu. Przeziębienie zaś doprowadziło do astmy oskrzelowej. Jego ciało od pasa w dół bardzo spuchło. Z tej też racji pozostawał ciągle w pozycji stojącej lub siedzącej, ponieważ w żadnej mierze nie mógł się położyć. Astma była tak silna, że nie mógł ani spać, ani jeść, ani odpocząć. Od czasu do czasu miewał tak silne napady duszności, że od samego widoku człowiek cały drżał. Napady te przypominały spazmy ofiary, która widząc nadchodzącą śmierć, beznadziejnie błaga o pomoc. A trwały one od 3 do 7 godzin.

Wysłuchaliśmy fragmentu książki Starzec Józef Watopecki autorstwa archimandryty Efrema Watopeckiego. To opowieść o życiu pełnym modlitwy, miłości i oddania Bogu, która pozostaje inspiracją dla współczesnych wiernych. Już w poniedziałek zapraszamy Państwa do kolejnego rozdziału tej ważnej lektury na antenie Radia Ortodoksja. Dziękujemy, że byliście z nami, a teraz na naszej antenie żywot świętego Jakuba.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Jakuba, który przez diabelskie oszustwo oddał cześć Antychrystowi. Święty Jakub żył prawdopodobnie w X wieku. Zrezygnował z całego swego bogactwa z miłości do Chrystusa i z gorliwością wstąpił na drogę życia monastycznego. Pokładał jednak nadzieję tylko w sobie i nie pytał o radę doświadczonych mnichów, podejmując duże wysiłki ascetyczne, które stały się pożywką dla jego pychy. Pewnego razu stanął przed nim bies w postaci anioła światłości i powiedział: „Przygotuj swoją celę i zapal kadzidło, gdyż swoimi wysiłkami sprawiłeś przyjemność Chrystusowi. On sam przyjdzie tej nocy do ciebie, aby napełnić cię łaską”. Oszukany Jakub przygotował się do spotkania. O północy zjawił się Antychryst otoczony pozorną chwałą. Gdy tylko Jakub uczynił przed nim pokłon, Antychryst uderzył go po głowie i zniknął. Rano asceta ze łzami poszedł opowiedzieć o tym, co się wydarzyło w nocy staremu mnichowi, który mieszkał niedaleko od niego. Starzec uprzedził jego opowieść następującymi słowami: „Stałeś się zabawką szatana. Uciekaj jak najszybciej z tego monasteru i wstąp do wspólnotowego”. Jakub wstąpił do wspólnotowego monasteru, gdzie w pokorze i posłuszeństwie pracował w kuchni przez 7 lat. Potem otrzymał błogosławieństwo na zamknięcie się w celi, gdzie przestrzegał surowego kanonu modlitewnego, który dał mu ojciec duchowny, i zajmował się rękodziełem. Przez wyrzeczenie się swojej własnej woli osiągnął dar duchowego rozsądzania i stał się godnym dokonywania cudów. Święty Jakub odszedł w pokoju do Pana.

0: Tak jak zapowiadaliśmy na początku programu, już teraz na naszej antenie powtórka programu autorstwa Gabrieli Nowoszewskiej Ciekawe Podlasie. Serdecznie zapraszamy do słuchania.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
2: Dzień dobry Państwu. Wakacje coraz bliżej, więc na tapet w Ciekawym Podlasiu podlaski bilet wakacyjny. Tydzień podróży przez Podlasie i jego pogranicza. Podlaskie to region, który najlepiej poznaje się powoli. Nie w pośpiechu, nie zaliczając kolejnych punktów na mapie, ale przemieszczając się spokojnie, drogami, które same w sobie są opowieścią. Właśnie taką filozofię podróżowania wspiera nowa inicjatywa Podlaski Bilet Wakacyjny. To propozycja przygotowana przez PKS Nowa oraz partnerów samorządowych, która ma zachęcić zarówno mieszkańców, jak i turystów do odkrywania regionu poprzez transport publiczny. Bilet ma obowiązywać od 1 lipca do końca sierpnia i umożliwiać swobodne podróżowanie po całym województwie przez 7 dni w bardzo przystępnej cenie rzędu kilkudziesięciu złotych. W ramach tej inicjatywy podróżni zyskają dostęp do kilkudziesięciu połączeń autobusowych, obejmując zarówno większe miasta, jak i mniejsze miejscowości, często pomijane w klasycznych przewodnikach. To właśnie one tworzą prawdziwy klimat Podlasia, autentycznego, spokojnego i różnorodnego. Dodatkowym atutem programu jest jego rozwój. Trwają bowiem działania, aby bilet obejmował także komunikację miejską w Białymstoku, co jeszcze bardziej ułatwi przemieszczanie się po regionie. W praktyce oznacza to możliwość zaplanowania pełnego tygodnia podróży bez konieczności korzystania z samochodu. Podlaski bilet wakacyjny to nie tylko oferta transportowa, to zaproszenie do odkrywania regionu w sposób zrównoważony, dostępny, wygodny i bliski naturze. A dokąd można dzięki niemu dotrzeć? Na północy regionu znajdują się Suwałki. Miasto położone w jednym z najpiękniejszych zakątków Polski. To brama do Suwalskiego Parku Krajobrazowego, gdzie można podziwiać polodowcowy krajobraz, wzgórza, jeziora i doliny. Suwałki to także przestrzeń kultury i wyjątkowym klimacie litewskiego pogranicza. Niedaleko leży Augustów, znany kurort otoczony jeziorami i lasami. To miejsce idealne dla osób szukających aktywnego wypoczynku. Kajaki, rowery, rajsy po kanale augustowskim. Jednocześnie Augustów oferuje atmosferę letniego relaksu i wypoczynku nad wodą. Suchowola to z kolei niewielka miejscowość o symbolicznym znaczeniu, uznawana za geograficzny środek Europy. To miejsce obowiązkowe na mapie naszego województwa, do tego spokojne, refleksyjne, związane także z postacią błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Sejny i Puńsk to prawdziwe serce pogranicza polsko-litewskiego. W Sejnach znajduje się imponująca bazylika i klasztor dominikanów, a także ośrodki kultury pogranicza. Puńsk natomiast zachwyca litewską tradycją. Język, kultura i kuchnia tworzą tu unikalną atmosferę. Szypliki, choć mniej znane, stanowią ważny punkt na trasie. To spokojna, zielona okolica, idealna na odpoczynek w drodze między większymi miejscowościami. Ełki Olecko to już pogranicze Podlasia i Mazur. Ełk z pięknym jeziorem i promenadą oferuje połączenie miejskiego klimatu z naturą. Olecko z kolei to jedno z najbardziej urokliwych miasteczek regionu. Spokojne, zielone, z wyjątkowo mazurską już atmosferą. Bakałarzewo to miejsce ciche i nieoczywiste, idealne dla tych, którzy szukają autentycznego kontaktu z naturą. Podobnie jak trasa przez Przerośl i Filipów, prowadzące przez malownicze tereny północnego Podlasia. To właśnie tutaj drogi mówią same o sobie. Na szczególną uwagę zasługuje także Kołdab, uzdrowisko położone wśród lasów i wzgórz, znane z tężni solankowych i spokojnej atmosfery. W ciekawym Podlasiu przygotowaliśmy dla Państwa szczegółowy plan podróży, biorąc pod uwagę północne pogranicza naszego województwa. Zaplanowaliśmy 5 dni z podlaskim biletem wakacyjnym, 2 dni kolejnego tygodnia zakładając na odpoczynek, na dodatkowe eksplorowanie miejsc, które nie są zaplanowane, bądź po prostu na dojazd. Podróż po Podlaskiem i jego północnych pograniczach najlepiej, tak jak wspomniałam, rozłożyć na kilka dni, tak by nie tylko zobaczyć miejsca, ale naprawdę je poczuć, poczuć ich magię. Oto propozycja 5-dniowej trasy, którą można zrealizować, korzystając z podlaskiego biletu wakacyjnego. Dzień pierwszy. Suwałki i Suwalski Park Krajobrazowy. Pierwszy dzień to nasza propozycja spotkania z Suwałkami. Miastem spokojnym, ale pełnym uroku. Warto rozpocząć od spaceru po centrum, odwiedzić plac Marii Konopnickiej i zobaczyć klasycystyczną zabudowę. Następnie najlepiej udać się w stronę Suwalskiego Parku Krajobrazowego, jednego z najpiękniejszych obszarów polodowcowych w Polsce. W ciągu jednego dnia można zobaczyć jezioro Chęcza, najgłębsze jezioro w Polsce, górę Cisową, zwaną Suwalską Fujiemą, z której rozciąga się widok na pagórkowaty krajobraz oraz malownicze doliny i głazy narzutowe. To będzie dzień aktywny, idealny na piesze wędrówki, zdjęcia i bezpośredni kontakt z naturą. Dzień drugi. Sejny, Puńsk i Szypliszki, czyli kultura pogranicza. Drugi dzień to podróż w stronę Sejn, miasteczka o bogatej historii, a tam warto odwiedzić dawny klasztor dominikanów oraz wszystkie ośrodki kulturalne związane z kulturą pogranicza, która w sumie sama w sobie wychodzi na ulicę. Kolejnym przystankiem jest Puńsk, miejsce wyjątkowe, gdzie wciąż żywa jest kultura litewska, jak również na ulicach można usłyszeć litewski język. Można tu zobaczyć litewskie napisy, spróbować lokalnej kuchni, odwiedzić skansen i domy kultury. Po drodze warto zatrzymać się w Szypliszkach, spokojnej miejscowości, idealnej na chwilę odpoczynku. To dzień bardzo refleksyjny, oparty na kulturze i historii. Dzień trzeci, Augustów i kanał augustowski. Trzeci dzień to totalna zmiana klimatu, więcej wakacyjnej energii. Augustów oferuje spacery nad jeziorem Necko, rejsy statkiem po kanale augustowskim, możliwość wypożyczenia kajaku lub roweru. Warto zobaczyć śluzy kanału augustowskiego, unikalnego zabytku hydrotechniki. Dla chętnych możliwa jest również wycieczka rowerowa wokół jezior. Jest to dzień relaksu, wody i letniej atmosfery. W Augustowie znajduje się również cerkiew prawosławna, do której dotrzeć trzeba wąską uliczką między kamienicami. Jest to miejsce dosyć nieoczywiste, nie rzucające się od razu w oczy, jednak naprawdę warto poszukać tej małej, ale jakże urokliwej cerkiewki. W Augustowie znajduje się również jedna ze słynniejszych podlaskich restauracji pod nazwą Albatros. To właśnie o dziewczętach siedzących w restauracji Albatros, o dziewczętach z Albatrosa i o Beacie z Albatrosa śpiewał Janusz Laskowski. Dzień czwarty, Bakałarzewo, Filipów i Przerośl, czyli Podlasie nieoczywiste. Czwarty dzień prowadzi przez mniej znane, ale niezwykle klimatyczne miejsca. Bakałarzewo to niewielka miejscowość nad rzeką Rozpudą, idealna na spacer i chwilę ciszy. Następnie warto udać się do Filipowa, miejscowości z ciekawą historią i spokojną lokalną atmosferą. Dalej trasa prowadzi do Przerośli, jednej z najstarszych osad w regionie. Po drodze można podziwiać rozległe pola i łąki, tradycyjne zabudowania, niemal niezmieniony krajobraz Podlasia. To dzień dla tych, którzy chcą zobaczyć prawdziwe Podlaskie, bez tłumów, bez pośpiechu. Dzień piąty. Olecko, Ełk i Gołdap, czyli zakończenie w klimacie uzdrowiskowym. Ostatni dzień to podróż przez pogranicze Podlaskiego i Mazur. Olecków zachwyca spokojem i pięknym jeziorem z promenadą, idealnym miejscem na poranny spacer. Następnie można udać się do Ełku, miasta z rozwiniętą infrastrukturą turystyczną, z piękną linią brzegową jeziora i licznymi restauracjami. Na zakończenie warto dotrzeć do Kołdapi, uzdrowiska położonego wśród wzgórz i lasów. Tu można odpocząć przy tężniach solankowych, wejść na wieżę widokową i zakończyć podróż w spokojnej, regenerującej atmosferze. Tak jak już wspomniałam, 5 dni z podlaskim biletem wakacyjnym to podróż przez różnorodność. Od dzikiej przyrody Suwalszczyzny, przez wielokulturowe pogranicze, aż po spokojne uzdrowiska. To plan, który nie wymaga samochodu, pośpiechu ani skomplikowanej logistyki. Wystarczy jeden bilet, otwartość na drogę i gotowość na odkrywanie miejsc, które często pozostają poza głównym nurtem turystyki. Podlaskie nie narzuca tempa, pozwala je odnaleźć. A do zaplanowania podróży na południe naszego województwa serdecznie zachęcam Państwa. Pomocna w tym będzie na pewno Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, która siedzibę swoją ma w Białymstoku, do której również można zadzwonić bądź napisać maila z prośbą o pomoc, jak również odwiedzić stronę internetową Podlaskie Travel, które przekaże Państwu mnóstwo cennych informacji na temat kultury turystycznej podlaskiego. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania przypomnijmy jeszcze najważniejsze informacje dotyczące podlaskiego biletu wakacyjnego. Dla tych wytrwałych, którzy dotrwali do końca naszego dzisiejszego spotkania, jest również jeszcze jedna zaskakująca informacja. Od 1 lipca zostaje wprowadzona również ulga dla seniorów. O tym już za chwilę. 1 lipca mieszkańcy województwa podlaskiego oraz turyści będą mogli podróżować po regionie jeszcze wygodniej. To wszystko ze sprawą podlaskiego biletu wakacyjnego, nowej oferty, która połączy regionalny transport PKS Nowa z komunikacją miejską w Białymstoku. Nowy bilet zostanie wprowadzony z myślą o tych, którzy chcą aktywnie spędzić lato i odkrywać najciekawsze miejsca regionu bez konieczności kupowania kilku różnych biletów. Za zaledwie 50 zł pasażerowie otrzymają możliwość nieograniczonego podróżowania przez 7 dni autobusami PKS Nowa oraz, miejmy nadzieję, autobusami Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Oferta obejmie aż 50 połączeń regionalnych, dzięki którym łatwiej będzie dotrzeć do atrakcji turystycznych, miejsc wypoczynku czy punktów na mapie województwa, które każdego roku przyciągają tysiące odwiedzających. To propozycja zarówno dla mieszkańców planujących krótkie wycieczki, jak i dla turystów chcących poznać Podlaskie bez samochodu. Nowy bilet to przykład współpracy województwa podlaskiego, miasta Białystok i PKS Nowa na rzecz rozwoju nowoczesnego transportu publicznego. Integracja komunikacji regionalnej i miejskiej ma ułatwić codzienne podróże oraz zachęcić do częstszego korzystania z transportu zbiorowego. Podczas konferencji prasowej zostało zapowiedziane również ważne udogodnienie dla seniorów. Od 1 lipca osoby, które ukończyły 70 lat, będą mogły korzystać z przejazdów autobusami PKS Nowa bezpłatnie dzięki 100% uldze komercyjnej. Wystarczy jedynie okazać dokument potwierdzający wiek i tożsamość. Na pasażerów czeka również dodatkowa niespodzianka. Pierwsze 50 osób, które zdecydują się na skorzystanie z ofert, otrzymają podróżny zestaw kosmetyków. Drodzy słuchacze, my ze swojej strony również przyłączamy się do tego zaproszenia do odkrywania podlaskiego autobusem. Wygodnie, bez stresu o parkingi, za to z nieustanną możliwością podziwiania magicznej przyrody, która za każdym oknem opowiada swój spokój i niepowtarzalny klimat. W tych widokach naprawdę można się zakochać. Jadąc autobusem jest to bardzo, bardzo możliwe. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu Województwa Podlaskiego.

Za nami odcinek programu Ciekawe Podlasie autorstwa Gabrieli Nowaszewskiej. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na premierowy odcinek już za tydzień w środę.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej rozgłośni radiowej w Polsce. Jesteśmy z Państwem codziennie od 16 do 21 na stronie ortodoksja.pl, a także na falach FM. Bielsk Podlaski 98,7 FM, Gródek 97,2 FM, Siemiatycze 92,5 FM, Sokółka 91,3 FM oraz Białystok 102,7 FM, gdzie mieści się siedziba naszego radia. Już wkrótce zaprosimy Państwa na dzisiejszy akafist do świętych Cyryla i Metodego. Zachęcamy do pozostania z nami na antenie Radia Ortodoksja.

0: Zapraszamy do wspólnej modlitwy przy akafiście ku czci świętych Cyryla i Metodego, braci pochodzących z Tesaloniki, którzy w IX wieku prowadzili misję chrystianizacyjną wśród Słowian. Święty Cyryl Konstantyn był uczonym filozofem i twórcą głagolicy, pierwszego alfabetu słowiańskiego, który umożliwił tłumaczenie ksiąg liturgicznych na język zrozumiały dla miejscowej ludności. Jego brat, święty Metody, był mnichem, kapłanem i biskupem, który wraz z Cyrylem kontynuował dzieło głoszenia Ewangelii oraz organizowania życia Kościoła na ziemiach słowiańskich. Zapraszamy na akafist do tych świętych.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Dobiegł końca akafist ku czci świętych Cyryla i Metodego. Dziękujemy wszystkim za wspólną modlitwę. Ci święci byli braćmi, którzy swoje życie poświęcili służbie Bogu oraz niesieniu światła wiary innym narodom. Dzięki ich misji miłość do ludzi i trosce o przekazanie Słowa Bożego w zrozumiałym języku powstało pisiemnictwo słowiańskie, a wielu ludzi mogło jeszcze głębiej poznać Chrystusa.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Bazylii Wielki. Odnosić sukcesy w cnotliwym życiu oznacza odnosić sukcesy w pokorze.

Już za chwilę na naszej antenie usłyszą Państwo audycję przygotowaną przez dzieci z niepublicznej szkoły świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. To wyjątkowy program tworzony przez uczniów prawosławnej szkoły podstawowej. Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszego odcinka.

0: audycji radiowej. Mówił do Was uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. Dzisiejsza audycja będzie o czymś bardzo ważnym. O czymś, co zna każdy człowiek wierzący. O modlitwie. Ale nie o modlitwie wyuczonej na pamięć. Nie o długich tekstach z modlitewnika. Tylko o rozmowie z Bogiem własnymi słowami.
1: Bo chyba każdy miał kiedyś taki moment, kiedy chciał się pomodlić, ale nie wiedział, od czego zacząć.
2: Albo miał wrażenie, że jego modlitwa jest zbyt prosta, za krótka, za mało ładna.
3: Czasem wydaje nam się, że żeby modlić się dobrze, trzeba znać trudne słowa.
4: Albo mówić bardzo długo.
0: A przecież kiedy rozmawiamy z kimś, kogo kochamy, to nie zastanawiamy się nad każdym zdaniem.
1: Nie przygotowujemy przemówienia.
2: Po prostu mówimy prawdę.
5: Mówimy o tym, co nas boli, co nas cieszy, czego się boimy.
4: I może właśnie tego najbardziej chce Bóg – szczerości.
0: W Ewangelii Chrystus bardzo często mówił o modlitwie, ale nigdy nie mówił, że modlitwa ma być pokazem.
1: Wręcz przeciwnie, Jezus przestrzegał przed modleniem się na pokaz.
2: Mówił, ty zaś gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki i zamknij drzwi.
3: Czyli najważniejsze dzieje się w sercu człowieka.
4: Nie przed ludźmi, tylko przed Bogiem.
0: Czasem najpiękniejsza modlitwa jest bardzo krótka.
1: Boże, pomóż mi.
2: Boże, dziękuję.
5: Boże, boję się.
4: Albo nawet Boże, nie wiem co powiedzieć.
0: I myślę, że właśnie wtedy modlitwa staje się najbardziej prawdziwa.
1: Wiecie, modlitwa istnieje właściwie od początku świata. Ludzie od zawsze próbowali rozmawiać z Bogiem.
2: Już w Starym Testamencie widzimy ludzi, którzy modlili się własnymi słowami.
3: Abraham rozmawiał z Bogiem jak z przyjacielem.
4: Mojżesz modlił się za swój naród.
1: Król Dawid pisał psalmy. Modlitwy pełne radości, smutku, wdzięczności i nadziei.
0: I właśnie psalmy do dziś są bardzo ważne w prawosławiu. Słyszymy je podczas nabożeństw, w cerkwi, w monasterach, w domowej modlitwie.
2: Bo psalmy pokazują, że człowiek może mówić Bogu o wszystkim.
5: O radości.
4: O strachu.
1: O samotności.
2: O wdzięczności.
0: Tak modlili się także święci.
3: Niektórzy modlili się całymi nocami.
4: Inni powtarzali bardzo krótkie modlitwy.
1: Święci ojcowie pustyni często mówili, że najważniejsza jest modlitwa płynąca z serca.
2: Nie ilość słów,
5: ale szczerość.
0: W prawosławiu istnieje wiele rodzajów modlitwy.
4: Są modlitwy błagalne, czyli takie, w których prosimy Boga o pomoc.
1: Na przykład, kiedy ktoś jest chory, kiedy się boimy, kiedy przeżywamy trudny czas.
2: Są też modlitwy dziękczynne.
3: One uczą nas o wdzięczności.
4: Dziękujemy wtedy za rodzinę, za zdrowie, za życie, za dobro, które dostajemy każdego dnia.
0: Bardzo ważne są też modlitwy pochwalne.
1: Czyli takie, w których po prostu wychwalamy Boga.
2: Nie prosimy o nic.
5: Tylko mówimy. Chwała Tobie Boże.
4: I myślę, że właśnie takie modlitwy pomagają człowiekowi zobaczyć, jak wielki i dobry jest Bóg.
0: A skoro mówimy o modlitwie, nie możemy nie wspomnieć o najważniejszej modlitwie chrześcijańskiej.
1: O modlitwie Otcze Nasz, czyli Ojcze Nasz.
2: To wyjątkowa modlitwa, bo jej słów nauczył nas sam Jezus Chrystus.
3: W Ewangelii uczniowie poprosili Chrystusa, Panie, naucz nas modlić się.
4: I wtedy Jezus przekazał im właśnie modlitwę, Ojcze Nasz.
0: Dlatego mówimy, że jest to modlitwa ustanowiona przez samego Chrystusa. Najważniejsza modlitwa całego chrześcijaństwa.
1: Co ciekawe, ta modlitwa jest bardzo krótka, a jednocześnie zawiera wszystko, czego człowiek naprawdę potrzebuje.
2: Jest w niej uwielbianie Boga.
5: Jest prośba o codzienny chleb.
4: Jest przebaczenie.
1: Jest także prośba o ochronę przed złem.
0: I niezwykłe jest też to, że Chrystus nie powiedział Ojcze mój, ale Ojcze nasz.
2: Czyli modlitwa od początku uczy nas, że nie jesteśmy sami.
3: Że tworzymy jedną wspólnotę ludzi wierzących.
4: I że modlimy się nie tylko za siebie, ale także za innych.
0: W modlitwie Ojcze Nasz są słowa. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
1: I nie chodzi tutaj tylko o zwykły chleb.
2: To także prośba o wszystko, co potrzebne człowiekowi do życia.
5: O zdrowie.
4: O pokój.
1: O siłę.
2: O dobro.
0: Bardzo ważne są też słowa o przebaczeniu.
3: I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom.
4: I to chyba jeden z najtrudniejszych fragmentów tej modlitwy.
1: Bo łatwo prosić Boga o przebaczenie.
2: Ale dużo trudniej samemu przebaczyć drugiemu człowiekowi.
0: A jednak Chrystus pokazuje nam, że modlitwa i przebaczenie są ze sobą bardzo mocno związane.
5: Bo człowiek, który nosi w sercu tylko gniew i urazę, traci pokój.
4: a modlitwa pomaga ten pokój odzyskać.
0: W prawosławiu modlitwa Ojcze Nasz zajmuje wyjątkowe miejsce.
1: Słyszymy ją podczas każdej liturgii.
2: Modlimy się nią w domu,
3: rano i wieczorem.
4: Dzieci uczą się jej bardzo wcześnie, często jeszcze przed rozpoczęciem szkoły.
0: I chyba każdy człowiek pamięta moment, kiedy pierwszy raz nauczył się tej modlitwy.
1: Często uczą nas jej rodzice lub dziadkowie.
2: Czasem słyszymy ją najpierw w cerkwi podczas liturgii.
5: I nawet jeśli jesteśmy daleko od domu, to słowa Ojcze Nasz zawsze brzmią znajomo.
4: Dają poczucie bezpieczeństwa.
0: Święci ojcowie mówili, że w modlitwie Ojcze Nasz zawarta jest cała Ewangelia.
1: Bo uczy człowieka, jak ufać Bogu.
2: Jak przebaczać.
3: Jak prosić z pokorą.
4: I jak pamiętać, że Bóg naprawdę jest naszym Ojcem.
0: To piękne, że słowa przekazane przez Chrystusa 2000 lat temu wciąż są żywe i obecne w życiu milionów ludzi na całym świecie.
1: I może właśnie dlatego modlitwa Ojcze Nasz jest taka wyjątkowa.
2: Bo niezależnie od wieku, miejsca czy języka, wszyscy chrześcijanie mogą modlić się tymi samymi słowami.
5: Słowami, których nauczył nas sam Chrystus.

0: W prawosławiu istnieje także bardzo krótka modlitwa, którą zna chyba każdy wierzący.
1: Modlitwa Jezusowa.
0: Hospody Jezusie Chryste, Synie Boży, pomiłuj mnie grzesznego.
2: Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznym.
3: Święci powtarzali ją setki razy.
4: Czasem podczas pracy, czasem w drodze, czasem w ciszy monasteru.
0: Mówi się, że to modlitwa serca.
1: Bo z czasem człowiek zaczyna modlić się nią jak oddechem.
2: Spokojnie, cicho.
5: I wtedy modlitwa staje się częścią życia.
4: Wiecie, co jest chyba najtrudniejsze?
2: Co?
1: Cisza.
3: To prawda. Dzisiaj wokół nas ciągle coś gra, miga, piszczy, wibruje.
4: Telefon, internet, powiadomienia, muzyka, filmy.
2: Człowiek prawie nigdy nie zostaje sam ze swoimi myślami.
0: A modlitwa często zaczyna się właśnie wtedy, kiedy robi się cicho.
5: I wtedy nagle okazuje się, że w środku nosimy bardzo dużo rzeczy.
1: Stres, zmęczenie, lęk, złość.
4: Albo smutek, o którym nikomu nie mówimy.
0: I może właśnie dlatego modlitwa jest potrzebna, żeby człowiek mógł wszystko to oddać Bogu.
2: Ja czasem modlę się wieczorem, kiedy już wszyscy śpią.
3: I co wtedy mówisz?
2: Różnie. Czasem tylko dziękuję, czasem proszę o pomoc, a czasem po prostu siedzę w ciszy.
1: I to też jest modlitwa.
4: W prawosławiu cisza jest bardzo ważna.
0: Tak, bo Bóg bardzo często przychodzi właśnie w ciszy. Nie krzyczy, nie zmusza, nie przerywa.
5: Po prostu czeka.
1: Na człowieka.
2: Na jego serce.
0: W naszej tradycji modlitwa jest czymś więcej niż tylko wypowiadaniem słów. To spotkanie.
4: Trochę jak rozmowa z kimś bardzo bliskim.
3: Tylko, że czasem łatwiej rozmawiać z ludźmi niż z Bogiem.
2: Bo Boga nie widzimy.
1: I czasem zastanawiamy się, czy On naprawdę nas słyszy.
0: Myślę, że każdy człowiek miał kiedyś takie pytanie.
4: Zwłaszcza wtedy, kiedy długo o coś prosimy, a nic się nie dzieje.
5: Albo kiedy przeżywamy trudny czas.
2: Wtedy człowiekowi wydaje się, że jest sam.
0: Ale może modlitwa nie zawsze polega na tym, że od razu dostajemy odpowiedź.
1: Może czasem chodzi o to, żeby po prostu być blisko Boga.
4: Tak jak dziecko, które siada obok mamy, nawet jeśli nic nie mówi.
3: Sama obecność daje spokój.
0: Bardzo często w psalmach widzimy, że ludzie modlili się do Boga własnymi słowami.
2: I te modlitwy nie zawsze były radosne.
1: Czasem były pełne bólu.
5: Albo pytań.
4: Albo łez.
0: I właśnie dlatego psalmy są takie prawdziwe. Pokazują, że przed Bogiem można stanąć takim, jakim naprawdę się jest.
1: Nie trzeba udawać silnego.
2: Nie trzeba ukrywać smutku.
3: Nie trzeba być idealnym.
4: Bo Bóg zna nasze serce lepiej niż my sami.
0: Wiecie, czasem dzieci modlą się najpiękniej.
2: Bo są szczere.
5: Nie kombinują.
1: Mówią dokładnie to, co czują.
4: Kiedyś słyszałem modlitwę mojego chłopca. Powiedział tylko: Boże, spraw, żeby tata mnie się martwił.
0: I w tych kilku słowach było bardzo, bardzo dużo miłości.
2: Myślę, że właśnie taka modlitwa najbardziej porusza serce człowieka.
3: Bo jest prawdziwa.
0: Wiecie, święci bardzo często powtarzali, że modlitwy trzeba się uczyć całe życie.
1: Bo modlitwa dojrzewa razem z człowiekiem.
2: Inaczej modli się małe dziecko, inaczej nastolatek, a jeszcze inaczej człowiek starszy, który przeżył już wiele trudnych chwil.
5: Ale w każdej prawdziwej modlitwie jest jedno wspólne – szczerość.
4: I zaufanie do Boga.
0: Święty Serafin z Sarowa mówił, że celem życia chrześcijańskiego jest zdobywanie Ducha Świętego, a modlitwa pomaga człowiekowi otworzyć serce na Boga.
1: Święci mnisi często powtarzali modlitwę Jezusową podczas pracy.
2: Kiedy szli, kiedy pracowali w ogrodzie, kiedy piekli chleb.
3: Modlitwa była częścią ich codziennego życia.
4: Nie tylko czymś na chwilę.
0: W prawosławiu bardzo ważna jest także modlitwa wspólna.
1: Czyli liturgia.
2: Nabożeństwa.
5: Wspólny śpiew.
4: Bo człowiek nie modli się sam, modli się razem z całą cerkwią.
0: Kiedy stoimy podczas liturgii, słyszymy śpiew chóru, czujemy zapach kadzidła, patrzymy na ikony, na płomień świec.
1: I wtedy łatwiej zrozumieć, że modlitwa obejmuje całego człowieka.
2: Nie tylko słowa,
3: ale też serce, myśli, spojrzenie, ciszę.
4: Nawet samą obecność.
0: Czasem ktoś przyjdzie do cerkwi bardzo zmęczony. Nie ma siły się modlić, nie potrafi się skupić.
1: Ale stoi, słucha, patrzy na ikony.
2: I to też jest modlitwa.
5: Bo modlitwa nie zawsze oznacza wiele słów.
4: Czasem oznacza po prostu bycie blisko Boga.
0: W życiu każdego człowieka są też chwile, kiedy szczególnie potrzebujemy modlitwy.
1: Kiedy ktoś choruje.
2: Kiedy się boimy.
3: kiedy tracimy nadzieję.
4: Albo kiedy czujemy się samotni.
0: I właśnie wtedy człowiek najczęściej odkrywa, jak wielką siłą ma rozmowa z Bogiem.
1: Bo modlitwa daje spokój. Bo modlitwa daje pokój.
2: Nie zawsze od razu rozwiązuje problemy.
5: Ale pomaga człowiekowi nieść je inaczej.
4: Z większą nadzieją.
0: A czy można modlić się tylko w cerkwi?
1: Nie.
4: Oczywiście. Cerkiew jest wyjątkowym miejscem.
2: Tam łatwiej się wyciszyć.
3: Są ikony, świece, kadzidło, śpiew.
1: Człowiek czuje, że jest bliżej Boga.
0: Ale modlić można się wszędzie.
2: W domu.
5: W szkole.
4: W autobusie.
1: Przed sprawdzianem.
2: Przed snem.
3: Albo kiedy człowiek idzie samotnie ulicą.
0: Bo Bóg jest wszędzie.
4: Ja czasem modlę się bardzo krótko rano, zanim wyjdę do szkoły.
1: O co prosisz?
4: Najczęściej o spokój i o to, żebym nikogo nie zranił słowem.
2: To ważne, bo słowa mają ogromną moc.
0: Jedno dobre słowo potrafi rozjaśnić komuś cały dzień.
5: A jedno złe słowo może bardzo zranić.
1: Zwłaszcza dzisiaj, kiedy tyle hejtu jest w internecie.
2: Ludzie piszą rzeczy, których nigdy nie powiedzieliby komuś wprost w oczy.
4: A potem ktoś siedzi sam i płacze.
0: Chrystus mówił, że człowieka poznaje się po owocach, także po słowach.
3: Bo słowa pokazują, co człowiek nosi w sercu.
1: Jeśli w sercu jest dużo gniewu, pojawia się hejt.
2: A jeśli w sercu jest dobro, pojawiają się dobre słowa.
0: Może właśnie dlatego modlitwa jest tak ważna, bo oczyszcza serce człowieka.
4: I uczy patrzeć na inny z większą miłością.
5: Dla mnie bardzo ważne jest dziękowanie.
1: Za co najczęściej dziękujesz?
5: Za rodzinę, za zdrowie, za przyjaciół. Za zwykłe, spokojne dni.
2: Czasem dopiero podczas modlitwy człowiek zauważa, ile dobra dostał.
0: Kiedy człowiek zaczyna dziękować, to mniej narzeka.
4: I bardziej dostrzega dobro wokół siebie.
1: Wiecie, co jeszcze jest trudne?
2: Co?
1: Regularność.
3: Oj tak.
4: Często przypominamy sobie o modlitwie dopiero wtedy, kiedy dzieje się coś złego.
2: A przecież relacja z Bogiem, tak jak każda relacja, potrzebuje czasu.
0: Nie da się zbudować bliskości, jeśli rozmawiamy tylko od święta.
5: Dlatego nawet krótka codzienna modlitwa ma wielką wartość.
1: Bo pokazuje, że pamiętamy o Bogu.
0: W naszej szkole często wspólnie się modlimy. Podczas nabożeństw, rano w szkolnej kaplicy.
2: I myślę, że to pomaga nam pamiętać, że wiara nie jest tylko czymś na niedzielę.
4: Tylko częścią codziennego życia.
1: Modlitwa nie musi być skomplikowana.
2: Najważniejsze, żeby była prawdziwa.
3: I żeby człowiek naprawdę chciał spotkać Boga.
4: Bardzo poruszyły mnie te słowa, że czasem najlepszą modlitwą jest cisza.
0: Tak, bo czasem człowiek nie potrafi już nic powiedzieć.
1: Ale nadal może być blisko Boga.
2: Modlitwa zmienia człowieka.
5: Nie zawsze od razu zmienia sytuację wokół nas.
4: Ale zmienia nasze serce.
0: A od przemiany serca zaczyna się wszystko.
1: Czyste serce.
2: Dobre słowa.
3: Więcej cierpliwości.
4: Więcej pokoju.
0: W dzisiejszych czasach bardzo potrzeba ludzi, którzy potrafią mówić dobrze.
2: Którzy nie ranią słowem.
1: Którzy nie wyśmiewają.
5: Którzy nie szerzą hejtu.
4: Ale dają innym nadzieję.
0: I może właśnie od modlitwy zaczyna się taka przemiana.
1: Bo kiedy człowiek naprawdę rozmawia z Bogiem, to zaczyna inaczej patrzeć na ludzi.
2: Z większą łagodnością.
3: Z większym zrozumieniem.
4: Z większą miłością.
0: Może właśnie o to chodzi w modlitwie. Nie tylko o wypowiadanie słów, ale o przemianę serca.
1: O nauczenie się dobra.
2: Ciszy.
5: Wdzięczności.
4: I nadziei.
0: Dziękujemy wszystkim słuchaczom za wspólne spotkanie. Mamy nadzieję, że dzisiejsza audycja przypomni nam wszystkim, że z Bogiem można rozmawiać własnymi słowami, bez strachu, bez udawania, bez perfekcyjnych zdań.
1: Bo najważniejsze jest szczere serce.
2: Serce, które naprawdę szuka Boga.
5: Audycję przygotowali uczniowie niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku pod opieką pani Katarzyny Kiczko.
6: Do usłyszenia w kolejnej audycji. Sława Jezusu Chrystu! Audycja niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego.

Wysłuchaliśmy audycji przygotowanej przez dzieci z niepublicznej szkoły świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. Dziękujemy za pozostanie na antenie i przypominamy, że audycja przygotowana przez dzieci gości na naszej antenie regularnie w piątkowe wieczory.

0: Pytanie do duchownego.
1: Jak cerkiew odnosi się do robienia tatuaży?
0: Odpowiada ojciec Piotr Borowik.
2: Prawosławna antropologia, czyli nauka o człowieku, głosi, że ludzkie ciało jest świątynią Świętego Ducha, a zdobywanie łaski Bożej jest celem ludzkiej egzystencji. Święty apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian pisze: czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście. A także, czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, w którego macie od Boga? Chwalcie więc Boga w waszym ciele. W Starym Testamencie, w Księdze Kapłańskiej, jest stwierdzenie jednoznacznie i stanowczo zakazujące wykonywania tatuażu. Nie będziecie nacinać ciała, nie będziecie się tatuować, ja jestem Pan. Ta zasada była przestrzegana we wczesnochrześcijańskich wspólnotach. Zatem nie było konieczności tworzenia wiążących się z nią soborowych kanonów. Ojcowie cerkwi w swoich dziełach również o tym nie wspominali, gdyż wykonywanie tatuaży wywodzących się z tradycji pogańskiej nie było praktykowane wśród wyznawców Chrystusa. Jedynie święty Efrem Syryjczyk, którego znamy jako autora wielkopostnej modlitwy, w komentarzu do Księgi Kapłańskiej pisał o zakazie wykonywania przez chrześcijan jakichkolwiek nieusuwalnych znaków na ciele za pomocą trwałych barwników. Cerkiew prawosławna negatywnie odnosi się do wykonywania tatuaży. Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże nie powinien udoskonalać i modyfikować swego wizerunku. Wynika to z szacunku do ciała zarówno jako współdziedzica duszy w wieczności, jak i kontekstu eucharystycznego misterium. Zaznaczę, że słowo tatuaż wywodzi się z języka tahitańskiego, z grupy języków polinezyjskich i oznacza malowidło, znak. Tatuaż bierze swój początek ze świata pogańskiego, gdzie był symbolem poddaństwa, uległości i pewnej przynależności. Praktykowali go między innymi Wikingowie, Słowianie, Germanie, Galowie. W czasach starożytnych informował o pochodzeniu z danego plemienia i rodu, a także był używany do piętnowania niewolników i przestępców. Jednak najczęściej pełnił funkcję szamańsko-magiczną, powiązaną z kultem duchów zmarłych przodków i zawsze miał tło filozoficzne lub religijne. W średniowieczu wykorzystywano tatuowanie jako lżejszą karę cielesną, której podlegali złodzieje i fałszerze, a z czasem stało się ono atrybutem świata kryminalnego. Pod koniec XIX wieku zaczęto tworzyć tatuaże artystyczne, czyli o funkcjach ozdobnych, które zyskały popularność w drugiej połowie XX wieku. W ostatnich dekadach można zaobserwować rozszerzenie ich wpływu na szersze spektrum klas społecznych. Przyczyną tego zjawiska jest kulturowa komercjalizacja propagowana przez media, jak również chęć ekspresji własnej indywidualności. Obecnie tatuaż stara się aspirować do miana specyficznie pojętej sztuki. Według niektórych szacunków około 100 milionów dorosłych Europejczyków ma tatuaż. Zgodnie z wynikami badań prowadzonych w ramach różnych dyscyplin naukowych, najczęstszymi powodami ich wykonywania są chęć pokazania się jako kogoś, kto jest oryginalny, podążaniem za modą, ukryte kompleksy psychospołeczne, brak pewności siebie, potrzeba ukrycia swej słabości oraz także najzwyczajniej jako wyraz buntu. Wiele osób traktuje tatuaż jako rodzaj narzędzia, dzięki któremu konstruuje i wyraża swoje ja. W dzisiejszych czasach wyjaśnienie młodym ludziom, dlaczego nie należy robić tatuażu, jest dość trudne. W tej sytuacji można przytoczyć słowa świętego apostoła Pawła. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Obecnie decyzja o wykonaniu trwałego rysunku lub napisu na ciele poprzez nakłucia lub nacięcia skóry i wypełnienie tych miejsc odpowiednimi barwnikami wynika zazwyczaj z pobudek czysto estetycznych. Jednak nie usprawiedliwia to faktu, że towarzyszy temu często niska świadomość znaczenia pewnych symboli o ewidentnym, okultystycznym, demonicznym przesłaniu. Myślę, że nie brakuje osób, które przez lata noszą na skórze symbol, nie zdając sobie sprawy, co się tak naprawdę za nim kryje. Określone znaki, umieszczane niewinnie na ciele, niosą konkretną, złą, negatywną, a nawet bardzo często antychrześcijańską treść. Brak tej wiedzy nie oznacza, że nie będą one wpływały na życie duchowe człowieka. Ich oddziaływanie może być bardzo znamienne, a nawet często dla człowieka bardzo zgubne. Zatem chrześcijanin w trosce o swoją duszę powinien zawsze zachować ostrożność, rozwagę i czujność. Znamienne są słowa świętego apostoła Pawła. Nieustannie się módlcie, wszystko badajcie, unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Święty Augustyn w dziele Objaśnienia psalmów pisał: dawniej przemocą nakłaniano chrześcijan do wyrzeczenia się Chrystusa. Dzisiaj stosuje się podstępy i czyni to tak, by nie stwarzać pozoru, że się ich oddala od Chrystusa. Decyzja o zrobieniu sobie tego małego znaczka powinna zapaść naprawdę świadomie. Na pewno każdy z nas się interesuje, czy mały tatuaż jest grzechem. Jeśli przyjmujemy, że grzech ogólnie jest błędnym postępowaniem, to należałoby powiedzieć, że tatuaż jest grzechem. Natomiast problemu wielkiego nie należałoby z tego robić. Jest to na pewno piętnem, a każdy grzech jest swego rodzaju piętnem, który wyraźnie przypomina o naszym błędzie. Jeśli osoba zadająca to pytanie nosi się z zamiarem uczynienia tatuażu, to lepiej zdecydowanie odstąpić od takich planów. Jeśli natomiast ten tatuaż już jest, no cóż, lepiej się pokajać i żyć dalej, starając się, nie popełniając więcej błędów.

Na naszych zegarach zbliża się godzina 20, a to pora na dzisiejszy serwis informacyjny Radia Ortodoksja, w którym powiemy m.in. o wyjeździe młodzieżowym do Grecji organizowanym przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś piątek, 26 czerwca. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dziś męczennicę Akilinę, męczennicę Antoninę, świętego Tryfila z Nikozji Cypryjskiej, świętą Annę i jej syna Jana, świętych Andronika i Sawę Moskiewskich. Przy mikrofonie Agata Pietruszkiewicz. Zapraszam do wysłuchania wiadomości Radia Ortodoksja. W dzisiejszym serwisie informacyjnym powiemy o wyjeździe młodzieżowym do Grecji organizowanym przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, promocji książki Ludobójstwo kulturowe na Bałkanach Zachodnich z perspektywy kryminologicznej oraz o pielgrzymce autokarowej z Białegostoku do Wrestoku. Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce serdecznie zaprasza pełnoletnią młodzież do udziału w wyjątkowym wyjeździe do Grecji w ramach tegorocznej akcji Lato. Obóz odbędzie się na przełomie sierpnia i września w dniach od 31 sierpnia do 7 września, a bazą wypadową będzie urokliwa nadmorska miejscowość Tolo. W programie m.in. rejs na Wyspy Sarońskie, wyjazd do Myken, Loutraki, Koryntu, zwiedzanie Epidaurus, zwiedzanie Aten. Warunkiem uczestnictwa jest podejście do matury i ukończone 18 lat. Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 794 756 424 794 756 424. Osoba kontaktowa to ojciec Piotr Makal. Liczba miejsc ograniczona. Serdecznie zachęcamy do udziału. W Białymstoku odbędzie się spotkanie promocyjne książki Ludobójstwo kulturowe na Bałkanach Zachodnich z perspektywy kryminologicznej autorstwa dr Magdaleny Ickiewicz-Sawickiej. Wydarzenie będzie okazją do rozmowy o mechanizmach i skutkach konfliktów na Bałkanach Zachodnich, a także o tym, jak przemoc, czystki etniczne i konflikty zbrojne wpływają na dziedzictwo kulturowe oraz społeczeństwa regionu. Spotkanie z autorką odbędzie się już w tą niedzielę, 28 czerwca o godzinie 15 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku przy ulicy Świętego Mikołaja 5. Dr Magdalena Ickiewicz-Sawicka jest kryminologiem, bałkanistką i doktorem nauk prawnych. Pracuje jako wykładowczyni na Politechnice Białostockiej. W swoich badaniach zajmuje się m.in. kryminologią, prawem międzynarodowym, bezpieczeństwem oraz społecznymi i prawnymi skutkami konfliktów. Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego serdecznie zaprasza 9 lipca w czwartek na pielgrzymkę do parafii w Wrestoku w Dniu Pamięci Świętego Kapłana Męczennika Jerzego Stepaniuka z Policznej. Program prezentuje się następująco. O godzinie 9 rano akatyst i poświęcenie wody. O godzinie 10 święta liturgia, procesja kresny i chod, a po nim posiłek. Informacje i zapisy trwają do 7 lipca pod numerem telefonu 516 192 788 516 192 788. Wyjazd o godzinie 7.15, powrót około 15. Serdecznie zachęcamy do udziału.

0: Przegląd prawosławny to ogólnopolski prawosławny miesięcznik społeczno-religijny. Pierwsze tego typu pismo w powojennej historii Polski. Kronika życia cerkwi prawosławnej w Polsce i za granicą. Jak co miesiąc pani Anna Radziukiewicz przygotowała dla nas podsumowanie aktualnego numeru, tym razem czerwcowego wydania Przeglądu Prawosławnego. Serdecznie zapraszamy do słuchania.
1: Sława Jezusu Chrystu. Zachęcam drogich słuchaczy Radia Ortodoksja do osiągnięcia po przegląd prawosławny na czerwiec. A w nim od Karakul po Czarnogórę. Najpierw o Karakulach. Od projektu do postawienia krzyży na kopułach minęło zaledwie 5 lat. W takim tempie jest noszona cerkiew w Karakulach, architektonicznie nawiązująca do greckich. Karakule należą do parafii Supraski i ta parafia jest inwestorem cerkwi. Krzyże poświęcili 10 maja arcybiskup białostocki gdański Jakub oraz Supraski Andrzej, po czym umieszczono je na kopułach. Cerkiew jest pięknie usytuowana na górze, można powiedzieć, która wznosi się nad Karakulami. Piszemy o corocznym wydarzeniu, dla nas bardzo ważnym, festiwalu międzynarodowym Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. W tym roku aż 30 chórów śpiewało z Polski, Ukrainy, Francji, Egiptu, Indii, Bułgarii, Serbii, Czarnogóry, Gruzji, Łotwy, Mołdawii. Od 11 do 16 maja, a jury miało problem, bo poziom śpiewaków był wysoki. Jednak Grand Prix pojechało do Niszu w Serbii. Zabrał je ze sobą chór Branko, który na pewno usłyszymy w następnym roku, ponieważ formuła festiwalu jest tak, że laureat festiwalu występuje na otwarciu w następnym roku. Czas i przypadek to niezwykle pouczająca analiza ojca Konstantego Bondaruka odnośnie tego, co nazywamy szczęśliwy lub nieszczęśliwy traf, który okazuje się decydujący czasem w naszym życiu. I jak ten traf ustawić w kontekście Bożej Wszechmocy i Wszechwiedzy. W kontekście naszych wysiłków, zapobiegliwości, ostrożności, planów i starań nie zawsze się da. Jak się pogodzić z tym, czego nie rozumiemy? Wypadkiem, pomówieniem, chorobą, śmiercią. O tym jest tekst ojca Konstantego. To było Święto Nagrodzonych. Miało miejsce 15 maja w Białostockim Teatrze Lalek. Nagrody Ostrogskiego odebrali laureaci. Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Jerzy, Leon Tarasewicz, Włodzimierz Naumiuk, profesor Dominé Gonnet, reprezentujący francuskie wydawnictwo Źródła Prawosławia, Piotr Słabek, dyrektor krakowskiego wydawnictwa M. Nie przybył ze względu na wiek estoński kompozytor Arvo Pärt. O pułapkach samotnego czytania Biblii bez kościoła, tradycji, soborów, ojców, liturgii, świętych, nawet bez sporów i instytucji, historii, bez gestów i obrzędów, pisze Piotr Biegasiewicz, który znakomicie umie widzieć wiarę we współczesnym świecie targanym różnymi ideami. Według mnie jest to rodzaj takiej delikatnej polemiki z protestantami.

Archę Ilię II, mianowanie go oczywiście strażnikiem tronu patriarszego, czyli uczynienie go swym najbliższym współpracownikiem. Dla Gruzinów ten wybór to nadzieja na kurs stabilności i jedności w cerkwi. Kolejny blok artykułów z Czarnogóry. Byliśmy w Czarnogórze, a był arcybiskup siemiatycki Warsonowicz, diakon Andrzej Gorełow, Jarosław Harkiewicz, Aleksander Wasyluk, Eugeniusz Czykwin i ja, Anna Radziukiewicz. 26 kwietnia w Soborze w Podgorycy zaprezentowano album Kolory prawosławia Czarnogóra pod redakcją Jarosława Harkiewicza oraz otwarto wystawę o takim samym tytule. Dla nas ten wyjazd, dla nas dziennikarzy przeglądu, była to okazja do przyjrzenia się odważnemu, broniącemu cerkwi czarnogórskiemu narodowi. A odwagę widać choćby w tytułach naszych tekstów. Atak na cerkiew odparty, niczym Mojżesz wyprowadził swój lud. Ping-pong po czarnogórsku. W kolejnych wydaniach, między innymi o niezwykłych czarnogórskich monasterach. Dla mnie największe wrażenie zrobiła rozmowa z ojcem Bojko Perowiczem, proboszczem parafii Świętego Jerzego w Podgorycy, to najstarsza cerkiew, najstarsza parafia, byłem rektorem seminarium duchowego w Czecinie, który nam opowiedział o Lidiach w Czarnogórze, które uratowały cerkiew. A zjawisko to jest niebywałe, naprawdę niebywałe w skali światowego prawosławia i w historii prawosławia, kiedy lud ramię w ramię zaczął bronić cerkwi, a to było niedawno, bo rok 2020-2021, przed zakusami władz sterowanych z zewnątrz, by cerkiew rozłożyć na łopatki poprzez odebranie im świątyń. Hasło nie damy świątyni, nie damy naszych świątyń było naczelnym hasłem, które zgromadziło tysiące czarnogórców. A jak wiemy, tych czarnogórców jest niewielu. Może 600 tysięcy, a wielu jeszcze pracuje za granicą. A na głos cerkwi, jak na głos dobrego pasterza rozpoznawane przez ojca, przez owce, odpowiedziało mnóstwo. Ojciec Bojko Petrowicz pisze, Litwinię mogę porównać tylko, mówi nam, a my piszemy, tylko z tajemnicą wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu przez Mojżesza. Kiedy Bóg ukazał się Mojżeszowi i powiedział mu, że wyprowadzi lud izraelski z niewoli, dla Mojżesza wydawało się to niemożliwe. Kim jestem? Pytał. Że mam prowadzić naród. Do tego nie byli przygotowani Izraelici, ani tym bardziej Faraon. Ale wyjście Izraelitów z Egiptu zdarzyło się bez względu na fakty. Wiemy ze Starego Testamentu, że w tym czasie zdarzały się przeszkody, niebezpieczeństwa, klęski. A święci ojcowie mówią, że po to, by naród przygotować do walki o swoją wiarę. Gdyby Faraon od razu dał wolność Izraelitom, nie byliby do niej przygotowani, nie ceniliby jej. I podobnie według ojca Bojko zachowali się czarnogórcy. Ale za tym stała ogromna praca misyjna i modlitwa metropolity Amchilodiusza, który od 91 roku, wtedy już jako czarnogórski władyka i prymorski, kiedy przyszedł na tę ziemię, widział wszędzie popiół, ale też miał nadzieję i mówił, że pod tym popiołem są iskry. Jeszcze jest jakiś żar i to on jeździł od wsi do wsi, od rodziny do rodziny, od miasta do miasta. Chował ludzi, udzielał ślubów, chrzcił i ze wszystkimi rozmawiał. Przez 30 lat przygotowywał ten naród do Litwy. Tak mówi

0: ojciec Bojko. I kiedy nastąpił ostatni wielki atak na cerkiew w Czarnogórze, on wezwał naród do modlitwy i wyjścia na ulicy pokojowego w modlitwie. I to on rozdmuchał tą iskrę wiary. I to w ten sposób Czarnogórcy nie oddali cerkwi, monasterów, majątku cerkiewnego. Ojciec Bojko mówił nawet, że wydawało mu się, ale nie tylko mu, że razem z nimi idą aniołowie, jak pewnie pewnej pani, która plewli je to na północy kraju, mieszka to 19-tysięczne miasto. I ona była przekonana, że połowa z nich to aniołowie przebrani w ludzkie ubranie, wyglądające jak ludzie. Przecież mieszkańców Plewlija znała od dzieciństwa, a tu tylu nieznajomych. Także, drodzy słuchacze, cuda zdarzają się w naszych czasach, ale trzeba mocno stać w naszej wierze. Nieprzypadkowo cytowałam te wypowiedzi, bo one zrobiły na mnie naprawdę duże wrażenie, tak jak i cała podróż do Czarnogóry, ale więcej wiadomo w przeglądzie. A w przeglądzie jeszcze. Tekst na stulecie powrotu Łemków do prawosławia, pisze Seweryn Kosowski, i przedstawia w nich wielkich budzicieli świadomości narodowej i religijnej łemkowskiego narodu. Ukraina ciągle pojawia się na naszych łamach, niestety. Tym razem pod tytułem bywa bardzo gorzko. I tu chodzi w tym tekście głównie o status Ławry Kijowskiej Kopieczerskiej, której sytuacja staje się jak wyjęta z czasów głębokiego komunizmu. A za wszystkim stoją rozkoły, popierane przez oficjalną władzę i patriarchę Konstantynopola. W rubryce Prawosławie w świecie przeczytamy niestety i takie informacje, że nienawiść do chrześcijan w Europie rośnie. A w Grecji są atakowane prawosławne cerkwie. Dodatek jeszcze sami o sobie, też bardzo ciekawy. Polecam, czytajcie, drodzy Państwo, poszerzajcie swoją świadomość. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo za uwagę.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
2: Przed chwilą wysłuchaliśmy podsumowania czerwcowego wydania Przeglądu Prawosławnego przygotowanego dla nas przez panią Annę Radziukiewicz. Mamy nadzieję, że będą chcieli sięgnąć Państwo po ten numer i przeczytać dokładnie o wspomnianych wydarzeniach. Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do pozostania z nami na antenie.

0: świętych ojców.
1: Święty Grzegorz Teolog. Początkiem zła jest niedbalstwo o to, co dobre. Podobnie jak początkiem ciemności jest oddalanie się od światła.

Drodzy Państwo, dziękujemy za wspólnie spędzone popołudnie. Nasza audycja powoli dobiega końca. Za chwilę na antenie wysłuchamy modlitw wieczornych, które zakończą dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy Państwa ponownie jutro o godzinie 16:00. Przy mikrofonie będzie czekała Katarzyna Kiczko. Na dziś już się żegnamy. Była z Państwem Agata Pietruszkiewicz. Spokojnej nocy, do usłyszenia we wtorek. Słowa Jezusu Chrystu.